co tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekla i na koniec świata też. I w ogień, gdzie każesz, bo muszę, tak bo wiem.